Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg

być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak ciągnę.

jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny z marmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz.

zmienić w myśli klejnot zaufania. Lecz słony deszcz, lecz złoty blask.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!
2: Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi, ni kurhanu.

0: треба згадати ще Угорщину.
1: To prawda, jakiś czas temu pamiętamy, że przecież tam odbyły się wybory, wygrał Peter Modzior, Viktor Orban przegrał te wybory. Pamiętamy, że poprzedni rząd na Węgrzech był prorosyjski. No i obecnie, jak też twierdzi Ukraina, z Węgrami chcą mocniej współpracować, przynajmniej bliżej. Są też głosy, że Peter Modzior jest taką nową twarzą Viktora Orbana. Chociaż są oczywiście głosy zupełnie inne, które popierają jego działania, mówią, że on jest nowocześniejszy, jest progresywny, jest zupełnie innym politykiem, nie kontynuuje polityki Viktora Orbana. Różne są głosy, warto zwyczajnie obserwować, jak będzie wyglądać sytuacja na Węgrzech. I to Węgry w większym stopniu blokowały pomoc dla Ukrainy, też przeszkadzały nam w wejściu do Unii Europejskiej. Obecnie może być troszkę inaczej. No i właśnie, jest tutaj nowa taka współpraca. Ukraina i Węgry zgadzają się co do 10 z 11 warunków przystąpienia do Unii Europejskiej w ramach konsultacji technicznych dotyczących integracji europejskiej. Uzgodniono większość wymagań Węgier. Jednak ta kwestia reprezentacji mniejszości narodowych w Radzie Najwyższej pozostaje nierozwiązana i może stać się przedmiotem dalszych negocjacji z Ukrainą, z Unią Europejską. Co ciekawe, Bułgaria również domaga się od Ukrainy przedstawicieli swojej narodowości w Radzie Ukrainy. No, są to takie wymagania. Co ciekawe, przedstawiciele Niemiec są w polskim parlamencie. I to jest normalna praktyka. No i dziennikarze też dowiedzieli się, że podczas konsultacji technicznych uzgodniono właśnie 10 z tych ogólnych warunków. Jednym z punktów, w których nie udało się osiągnąć porozumienia, jest kwestia reprezentacji mniejszości narodowej właśnie w parlamencie ukraińskim. No i się niestety nie dogadali. Publikacja pisze, że kwestia ta została na razie odłożona na półkę, ale Węgry mimo to zgodziły się na rozpoczęcie pierwszej rundy negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. No właśnie, te rozmowy już w poniedziałek, 15 czerwca, będzie to pierwszy klaster rozmów. O tym zresztą będzie również rozmowa w Polskim Radiu dla Ukrainy w programie Temat Dnia, gdzie przedstawiciele Ukrainy będą też opowiadać, jak wygląda ta współpraca z tymi krajami.
0: Tak, no w tym stronę domowiliśmy zwrócić się wszystko do Rady Europy, do OBSE z rozjasnieniami, jakim czynem to może być rozwiązane. Це питання, як зазначають журналісти, може виникнути знов вже під час ведення переговорів щодо першого кластера, про який ти згадав, який, до речі, стосується саме прав людини. І у деяких країнах Євросоюзу, зокрема в Хорватії, Румунії та Словенії, виборча система побудована таким чином, що діють спеціальні квоти для представників меншин. І от за інформацією джерел певних, Болгарія так само планує висунути вимоги Україні в питанні нацменшин, ну, що вона, власне, вже і починає робити.
1: Слышалем од них, що булгари хочуть запевнити права едукаційне своїй меншості в Україні. Мають проблем з тим, що їх люди са granicą, zazwyczaj mówią po rosyjsku i chcą rozwijać język bułgarski, powiedział jeden z dyplomatów Unii. W środę, dzisiaj, 10 czerwca, ambasadorzy Unii Europejskiej spotkają się, aby uzgodnić tak zwane stanowisko negocjacyjne w sprawie pierwszej grupy rozmów akcesyjnych Ukrainy, czyli listę postulatów przejściowych i końcowych.
0: Тут є неприємна новина, яка стосується Польщі. Польща може не отримати повної компенсації від Брюсселя за зброю, передану Україні. Незважаючи на те, що Угорщина розблокувала 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру через 3 роки, Польща може не отримати 2 мільярди злотих, а це приблизно, давай порахуємо, 450 мільйонів євро, величезна сума, компенсації за військову допомогу Україні.
1: Ну і це ciekawe, decyzja Węgier oznacza natychmiastowe uwolnienie środków zablokowanych na kontach Unii. Mowa o ponad 6 miliardach euro. To dobra wiadomość dla Polski. Minister spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski, wielokrotnie domagał się zwrotu 2 miliardów złotych wydanych przez Polskę na broń dla Ukrainy. Okazuje się jednak, że zwrot pieniędzy i pełnej kwoty nie będzie łatwe.
0: Ну і ось ця сума в 6,6 мільярди євро – це лише невелика частина, оскільки держави-члени повідомили, що вони загалом разом витратили 40 мільярдів євро зі своїх бюджетів

0: prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Oczywiście o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia UPA Kosiniak-Kamysz podkreślił, że ta decyzja jest nie do przyjęcia, ale dodał też, że obecnie granica polskiego bezpieczeństwa leży na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tam walczą prawdziwi bohaterowie, którzy dają czas dla Polski i NATO, byśmy mogli być silni i bezpieczni. Jednocześnie, jak zaznaczył, z przyszłością trzeba stanąć w prawdzie i mówić wprost przyjaciołom, czego oczekujemy. Ludobójstwo pozostaje ludobójstwem, a pamięć jest bezwzględna, bezwzględnie konieczna, ale przyszłość Polski i Ukrainy jest po tej samej stronie, a nie przeciwko, dodał szef MONU.
1: No i programa Eurosojuzu SAFE nadaje Polsce приблизно 43,7 miliarda euro europejskich pozyk, jakie mogą być wytraczone na obronę inwestycji, głównym czynem na obladnienia dla polskiej armii. Na сьогодні приблизно 6,5 miliardów euro kosztów SAFE było перераховано do Fundu підтримки Zbrojnych Sił, jakim kieruje Bank Gospodarstwa Krajów, що становить 15% авансу від загальної суми у 43,7 мільярдів євро. Я навіть не уявляю, що це за кошти.
0: Бардо дуже. Що цікаво, ніхтож опозиція обіцяє мові, що bardzo się zadłuża Polska przez to, że obecnie rząd bierze takie pożyczki. No ale co ciekawe, za czasów Prawa i Sprawiedliwości również bardzo duża pożyczka została wzięta od Korei. Jeżeli się nie mylę, południowej, to wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości wzięli pożyczkę na 44 miliarda, nie euro, tymczasem dolarów. Wzięli również szybką pożyczkę, taką chwilówkę od Hiszpanii i od innego kraju Skandynawii, więc wtedy było dla niektórej części polityki okej. Pewne rzeczy i pewne informacje dla innych są już nie okej. Okay. No, polityka jest bardzo zmienna. Ale przenosimy się z powrotem do Polski i ciekawe, od przyszłego roku może osoby, które zarabiają teraz płacę minimalną, będą zarabiać więcej. Możliwe. Mm-hmm. Oczywiście to nie jest ostateczne. Rada Ministrów rozpatrywała wczoraj na posiedzeniu projekty dotyczące wzrostu płacy minimalnej, wskaźników waloryzacji rent i również mówili o emeryturach, mówili też o wzroście wynagrodzeń w budżetówce w 2027 roku, a także informacje o wskaźnikach makro na przyszły rok. Podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował o decyzji w sprawie podwyżki dla pracowników sfery budżetowej na poziomie 3%.
1: Ministerstwo Сім'ї, Праці та Соціальної Політики оголосило, що рекомендуватиме Раді Міністрів мінімальну заробітну плату в розмірі 4986 злотих на наступний рік та мінімальну погодинну ставку в розмірі 32,60 злотих. Це становить збільшення на 180 злотих, тобто на 3,7%, та на 1,20 злотих відповідно. Ну, а це становить 50% від прогнозованої середньої заробітної плати в розмірі 9,970 один злотий на наступний рік. Слухай, ну це гарні гроші, оця середня заробітна плата, як для Польщі. Сьогодні ми вирішили надати рекомендацію представникам уряду, які обговорюватимуть Раду соціального діалогу, і це стосується мінімальної заробітної плати. І неважливо, в яких сферах, до речі, мінімальна заробітна плата є мінімальною, але, крім того, є також рішення про підвищення заробітної плати в державному секторі. Хотіли більшого, але поки що пропозиція становить 3%. Про це сказав прем'єр-міністр Дональд Туск під час ось цієї конференції.
0: Ну так, і повідомив, що та підвищка буде таким розв'язанням, щоб інфляція не з'їдала пінінзи, щоб теж росноці ціни так не вдержали в наш портфель. Підвищки, які запропонували навчителям, навчителькам, були дуже масивні, але я сам вім, що навчителі повинні заробляти більше. То, що дзісяй будемо пропонували, то не вистача, вім о тим, до того доходить квестія прогу, w jakie wpadają lepiej zarabiający nauczyciele. Tak właśnie informują przedstawiciele rządu. No i też jest głos ze strony tutaj takiego połączenia, czyli profspilka, tak? Czyli osoby, które zajmują się zrzeszaniem pewnych kwalifikacji, pewnych zawodów, no i też będą dbać o interesy ludzi.
1: Ну, вони завжди це роблять, але я хочу сказати, що дуже класно, що сам прем'єр-міністр, наприклад, не відірваний від реальності, він дуже добре розуміє потреби простих людей і

0: trafik i sprawy wagi ważącej tonę.
1: Właśnie tak, właśnie tak, tak, tak, tak, tak. Właśnie tak się to robi na południu. Właśnie tak, właśnie tak, tak, tak, tak. Właśnie tak się to robi na południu.
2: I pamiętam.

0: fair. Szybki jak Dodge Viper, konkretny jak Askier. Focus, smoke, sniper,
1: Чому далі? Кінематографія. Дякую, Марчине. Пактофоніка – один із моїх улюблених хіп-хопових польських гуртів. І Пактофоніка – це перший, насправді, польський гурт, з яким я познайомилася тут у Польщі і полюбила його усім серцем.
2: І досконале пасує до Тараса Шевченки. Ну, цуж, не вім, як зараз будемо далі грати, трафєні архівом кінематографії. Спробуємо, однак, пійти далі в аудиції. Пół на пół. Яни Стемпневич, Марчина Гачковського, слово дня. Archiv albo archivum, etymologia, pochodzenie tego słowa z łaciny. Archivum, również rodzaju nijakiego, ale od starogreckiego archeios, co znaczyło gmach urzędowy, od arche na czele, stąd archont to władca, naczelnik. Uwaga, ten kto ma informacje, ten kto gromadzi pamięć, ma władzę i jest to aktualne. Oczywiście do dzisiaj, w czasach wieków średnich, bardzo często archiwum nazywano skrzynie lub po prostu bezpieczne, no względnie bezpieczne, jeśli mowa o średniowieczu, miejsce, w którym przechowywano akta publiczne. Dziś wiemy, że termin jest używany w różnych znaczeniach. Mówiliśmy o tym na początku, a dzisiaj ta audycja jest tak trochę w ukłonie i ku czci wszystkim,

którzy archiwy budują, archiwa budują, kształtują, gromadzą, zabezpieczają, przechowują, ale uwaga, również udostępniają archiwa organizacji, urzędów, rodzin, osób fizycznych. A jest to taki zespół polski Kult z Kazikiem Staszewskim, liderem. I ten zespół przy okazji nagrywania albumu Ostateczny krach systemu korporacji, a było to pod koniec XX wieku, napisał chyba najdziwniejszą piosenkę o polskim jazzie, bardzo zagadkową. Chłopaki sięgnęły do archiwum polskiego jazzu. Oto co im z tego wyszło.

0: No, dziś będzie króciutko. Okazało się, że w roku 68, czyli 1958 lat temu, niejaki Neron, kontrowersyjny rzymski imperator, zakończył życie samobójstwem.
1: Так, цікаво, чи у нього були друзі. Римський імператор Нерон, він наклав на себе руки. Як це зробив, то вже не будемо вдаватися в деталі. А це сталося після того, як Римський Сенат оголосив його ворогом народу. І сам він був залишений найближчим оточенням і гвардією. Ну і маємо вже відповідь про друзів. Рятуючись від ганебної страти і переслідувачів, Нерон переховувався спочатку, а потім наклав на себе руки. І за історичними свідченнями перед смертю він виголосив ось таке: який великий артист гине.
0: І dlatego właśnie postanowiliśmy go uczcić, no bo jakby nie patrzeć, jednak artysta, jednak się starał, śpiewał. Niektórzy twierdzą, że prawie tak dobrze śpiewał jak Michał Bajor, który wcielił się w postać Nerona w filmie Quo Vadis. Nie martw się, Neronie. Quo Vadis Domine. Co ma przeminąć, to przeminie i nasz czas dzisiejszy również, jakby to nie zabrzmiało patetycznie, przeminął. Dziękujemy za uwagę.
1: Ja Następniewicz, Marcin Gaćkowski, Ada Tomaszewska za reżyserskim pultem, ale każemy wam do zawtra.

wie, miast pytać, spaciorków, pacierza. Ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr,

o cel i sens nie pytaj świata, choć wie co będzie i co było. Miast pytać pomódl się za lato i za pachnącą chlebem miłość.

0: із поривами до 60 кілометрів під час гроз. І також, кажуть синоптики та надзвичайники, ситуація в лісах покращилась, ризик пожеж загалом доволі низький.
1: Як же ж ми скучили за твоїм голосом, Ірино Ящишину, продовж цих кількох днів. Дякуємо і за випуск новин, і за прогноз погоди.
2: І за запрошення до лесу, так направда. Колейне видання відомості на нашій антені о годині 14, але просимо ще не розлучати, ponieważ зачинаємо годину двуязичну.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами
2: Яна Стемпнєвич,
1: Мартін Гачковський, а за режисерським пультом Катерина Дубравська.
2: Розпочинаємо годину пів на пів.
1: Пів на пів, ділимося 50 на 50 мовами і голосами.
2: Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Bądźcie z nami, piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Albo Stępniewicz, albo Gaczkowski wiadomość przeczyta. Naradzimy się później i z całą pewnością zareagujemy. Zawsze tak zresztą robimy. Pewne rzeczy robimy bowiem stale i niezmiennie. Na przykład wybieramy
1: słowo dnia.
2: Tak jest, słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest, jakie jest dzisiaj słowo dnia, Jano?
1: No, słowo dnia u nas nikoli nie jest wypadkowym, od tego poczynajemy. I сьогоднішнє też. Ця невипадковість, звісно, проявиться, і ви її почуєте упродовж найближчих 54 хвилин.
2: Czyli випадок. Випадок, так?
1: Ні, сецесія.
2: Сецесія.
1: Так.
2: Сецесія. Ну, добре, добре. Словник є?
1: Так, сецесія польською, а українською сецесія або ж модерн. І будемо, власне, розрізняти ці два слова і шукати, чому або сецесія, або модерн.
2: Хто тут вśród слухачок і слухачі мовив, що любить традиційне радіо мовлене? Ото, власне, елемент радіо мовленого на нашій антені, на вашій антені, на антені Польського радіо для України. Słownik Doroszewskiego, podaj mi, bardzo proszę. Dziękuję ci. Secesja. Ach, jaka ciężka okładka, twarda. Secesja to wystąpienie, oddzielenie się od jakiegoś związku, ugrupowania, na przykład politycznego, literackiego, odłączenie się, zerwanie z czymś, na przykład tajna organizacja uczniów szkoły podstawowej numer 56 w Rybniku zaznała wewnętrznego wstrząsu, który skończył się secesją pewnej ilości członków tego tajnego stowarzyszenia.
1: Zwłaszcza jak horror jakiś, albo jak thriller.
2: Albo od części partii socjaldemokratycznej dokonała secesji frakcja bolszewików. Było tak w historii. Niejaki łysy pan o pseudonimie Lenin zaczął właśnie podpalanie świata od secesji. Secesję znali już starożytni Rzymianie. Tam plebejusze starali się konkurować z wypasionymi, tłustymi patrycjuszami i żeby tym patrycjuszom dopiec, opuszczali Rzym, dokonując w ten sposób secesji. Secesji, jak wszyscy pamiętamy, dokonały pewne stany Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stany Południowe się od Unii odłączyły i to wszystko skończyło się wojną secesyjną. Do dziś mówimy secesja na oddzielenie się części kraju od reszty jakiejś prowincji. Na przykład Quebec próbuje tak niezbyt zdecydowanie oddzielić się od Kanady, czyli dokonać secesji, a w Quebecu mieszkają tacy Indianie Cree, którzy próbują oderwać się i od Quebecu, i od całej Kanady. Secesja to również pewien styl panujący w sztuce, zwłaszcza w zdobnictwie i w sztukach użytkowych. W końcu XIX i na początku XX wieku ten styl charakteryzuje się zamiłowaniem do stylizacji i dekoracyjności, asymetrii, swobodnej kompozycji. Secesja to epoka, w której ten styl panował

0: Так, про архітектора співали музикантки з пані Валкової, а альбом з 2016 року «Don't worry».
1: Мовимо архітектор, а мислимо о сецесії як о стилу в штуці і в архітектурі. Architekci odegrali bardzo wielką rolę w tym przełomie, który, jak już wiemy, nie każdemu się podobał przez długie lata, a w końcu również ten styl stał się klasyką. A czy w secesyjnych budynkach gościł Casanova?

0: Nie ma Kasanowy, nie ma wolnej miłości w blokach, w domach z betonu, a tam, gdzie wykwintne, wyrafinowane zawiasy, kwitnie namiętność i erotyka, secesja. Jako kierunek w sztuce słowo secesja moderne dziś nam przyświeca w audycji pół na pół, a słuchaliśmy klasyki Martyna Jakubowicz w domach z betonu. Nie ma wolnej miłości. Ta piosenka ma być takim przyczynkiem do rozważań o architekturze i jej wpływie na człowieka, na jego samopoczucie.
1: I jego codzienne życie. I sceniczne życie też.
0: Tak. Wszystkiego najlepszego z okazji Światowej Nocy, wróćmy, z okazji Światowego Dnia Secesji. Takie to święto obchodzimy właśnie dziś, 10 czerwca, obchodzimy je co roku. Składamy hołd sztuce, a dokładnie tendencji, prądowi, stylowi obecnemu w europejskiej sztuce przełomu XIX i XX wieku, czyli secesji. Dlaczego 10 czerwca? Jak to często bywa w takich przypadkach, wybór nie jest przypadkowy. Tak się składa, że 10 czerwca zmarło się dwóm wybitnym twórcom secesyjnym. To rocznica śmierci, po pierwsze, Antoniego Gaudiego. Uwaga, Gaudiego, odmieniamy w języku polskim nazwiska. Zmarł 10 czerwca 1926 roku. Oraz, cóż, nie mamy Węgrów na sali, Edena Lechnera, który zmarł 10 czerwca 1914 roku u progu nowej epoki. Jakie imprezy, jakie tańce, bale, dyskoteki są organizowane w dniu secesji? Tego na razie nie wiemy, piszcie do nas, informujcie, ale wszystkie tego rodzaju imprezy mają szczytny cel – zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat dziedzictwa secesji.
1: Tak, no zaraz rozkażemy pro події, заходи i dyskoteki. Natomiast warto почати від того, що ідея першого міжнародного дня модерну виникла саме в Угорщині у 2013 році. Ну і він був вже цей перший день модерно міжнародний в міжнародному сенсі, якби слова, включав заходи і в Угорщині, і в Португалії, і в Польщі, Хорватії, Великій Британії, Бельгії і так далі, і так далі.
0: З розмахом.
1: З розмахом, так. Теж варто сказати, що кожного року організатори вибирають гасло, навколо якого відбуваються події та заходи. Наприклад, у 2019 році в центрі уваги були сходи. У 2020-му героями Міжнародного дня модерну стали вітражі. Минулого року заходи до Всесвітнього дня модерну мали спільне гасло «Колір», а цьогоріч...
0: А в тим року «Кобєти». Woman Ach Nouveau, kobiety secesji. Podkreślamy, że liczne kobiety przyczyniły się do rozwoju sztuki secesyjnej oraz dziedzictwa secesji jako artystki, projektantki, mecenaski, ale także rzemieślniczki, zleceniodawczynie, kolekcjonarki oraz inne postaci kluczowe.
1: My tak mówimy pro secesję, pro moderne, pro Austrię, Wiedeń, tam
0: zaczynało
1: też tutaj,
0: się w Wiedniu,
1: tak,
0: jak najbardziej bunt przeciwko konserwatywnej akademii. Od tego zaczęły się różne secesje w wielkich ośrodkach artystycznych i starzy mistrzowie, którzy kręcili nosami, że to się nie uda, że to nie wyjdzie, że oni nic nie rozumieją, że pewne rzeczy zostały ustalone klasycznie i tak musi być. Każdy ferment w sztuce tak

0: się zaczyna. A w Polsce XIX-XX wiek dość szybko, szybciej na terenach pod berłem Habsburgów i wiążemy secesję w Polsce z epoką młodej Polski. Jest coś młodego ogólnie w secesji. No i jak to wyglądało? No wiadomo, giętkie linie, motywy roślinne oraz zoomorficzne, dążenie do synkretyzmu, połączenia sztuk pięknych z użytkowymi. Polską secesję wyróżniało też silne przesiąknięcie motywami polskimi, narodowymi, a także ludowymi, chłopskimi.
1: A якщо ми хочемо побачити сецесію в архітектурі у Польщі, то до яких міст варто поїхати?
0: Можна поїхати до Łodzi. Niektórzy uznają Łodzie...
1: Nie. Łódź.
0: Polskie Łodzie to osobny temat i osobna audycja. Niektórzy uznają Łódź za stolicę polskiej secesji. Warto zobaczyć na przykład willę niejakiego Leopolda Kindermana, którą zaprojektował Gustav Landau Gutentegger, a także willę Floriana Jarisz. Ale oczywiście wybrać się raczej należy na tereny, które przebywały pod berłem Habsburgów, do Krakowa i odwiedzić na przykład siedzibę Towarzystwa Lekarskiego, czyli dom pod Globusem, wspaniałe wnętrza Starego Teatru oraz oczywiście restaurację Jama Michalika przy ulicy Floriańskiej, świetnie odrestaurowane freski i inne zdobienia. Także Bielsko-Biała zaprasza, słynna, zdobiona wizerunkami SUF, kamienica pod Żabami. Wiadomo, że jak pod Żabami, to w środku są sowy. A w Poznaniu, w okolicach dzisiejszej ulicy Jackowskiego, cała seria secesyjnej zabudowy. Stanisław Wyspiański, takie imię i nazwisko powinno się pojawić, kiedy mówimy o polskiej secesji. Najwybitniejszy twórca zaprojektował słynne witraże, m.in. Stańczyka i Boga Ojca oraz polichromię dla Bazyliki Franciszkanów w Krakowie.
1: I jeszcze w Płocku jest, prawda, muzej, gdzie jest największa kolekcja.
0: Można stateczkiem Wisłą popłynąć do Płocka i zobaczyć największą w Polsce ekspozycję sztuki secesyjnej obejmującą meble, wyroby ze szkła i metali, a także malarstwo.
1: No i tak my progulali się polskimi miastami u poszukach.
0: A tak naprawdę w mniejszych ośrodkach, w miasteczkach, może nie tak wykwintne, może nie tak grandiozne, ale wspaniałe motywy secesyjne można sobie odkryć samemu.
1: Moje miasto, śpiewa Maria Peszek.

0: Mauretańsko i robi nieprawdopodobne wrażenie, jest w tej chwili w remoncie Muzeum Etnograficzne w Połtawie, bo dziś taką funkcję pełni ten niezwykły budynek.
1: No, ty co bacisz, a ja obowiązkowo muszę

0: Слово дня.
1: Так jest, słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest, jakie jest dzisiaj słowo dnia, Jano?
0: Ну, слово дня у нас ніколи не є випадковим, ми від цього починаємо. І сьогоднішнє теж. Ця невипадковість, звісно, проявиться, і ви її почуєте упродовж найближчих 54 хвилин.
1: Чи випадок? Припадок, так?
0: Ні, сецесія. О-о.
1: Сецесія?
0: Так.
1: Сецесія. Ну, добре, добре. Словник є?
0: Так, сецесія польською, а українською сецесія або ж модерн. І будемо, власне, розрізняти ці два слова і шукати, чому або сецесія, або модерн.
1: Хто тут вśród слухачок і слухачів мовив, що любить традиційне радіо мовлене? Ото, власне, елемент радіо мовленого на нашій антені, на вашій антені, на антені Polskiego Radia dla України. Słownik Doroszewskiego, podaj mi, bardzo proszę. Dziękuję ci. Secesja. Ach, jaka ciężka okładka, twarda. Secesja to wystąpienie, oddzielenie się od jakiegoś związku, ugrupowania, na przykład politycznego, literackiego, odłączenie się, zerwanie z czymś, na przykład tajna organizacja uczniów szkoły podstawowej numer 56 w Rybniku zaznała wewnętrznego wstrząsu, który skończył się secesją pewnej ilości członków tego tajnego stowarzyszenia.
0: Zwyczaj jak horror jakiś, albo jak thriller.
1: Albo od części partii socjaldemokratycznej dokonała secesji frakcja bolszewików. Było tak w historii. Niejaki łysy pan o pseudonimie Lenin zaczął właśnie podpalanie świata od secesji. Secesję znali już starożytni Rzymianie. Tam plebejusze starali się konkurować z wypasionymi, tłustymi patrycjuszami i żeby tym patrycjuszom dopiec, opuszczali Rzym, dokonując w ten sposób secesji. Secesji, jak wszyscy pamiętamy, dokonały pewne stany Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stany Południowe się od Unii odłączyły i to wszystko skończyło się wojną secesyjną. Do dziś mówimy secesja na oddzielenie się części kraju od reszty jakiejś prowincji. Na przykład Quebec próbuje tak niezbyt zdecydowanie oddzielić się od Kanady, czyli dokonać secesji, a w Quebecu mieszkają tacy Indianie Cree, którzy próbują oderwać się i od Quebecu, i od całej Kanady. Secesja to również pewien styl panujący w sztuce, zwłaszcza w zdobnictwie i w sztukach użytkowych. W końcu XIX i na początku XX wieku ten styl charakteryzuje się zamiłowaniem do stylizacji i dekoracyjności, asymetrii, swobodnej kompozycji. Secesja to epoka, w której ten styl panował.
0: І мені здається, що саме це третє значення нас сьогодні найбільше цікавить. Чи мої припущення є правильними?
1: Nie mam pojęcia. Secesio łacińskie to właśnie odłączyć się. Więc twórcy secesji również musieli się odłączyć. Jakiś cytat może, jak nowinki były przyjmowane. Pan nadkomisarz popatrzy. Zatoczył ręką wokoło te wszystkie gzymsy. Fitifuszki, a w środku stolarka, klamki, piece, niczego tu normalnie po Bożemu nie zrobili. Prostego ze świecą szukać. Wszystko powykrzywiane, jak w pijanym widzie. Od samego patrzenia we łbie ćmi, nie daj Panie Boże zobaczyć takie coś na bani, czyli w stanie nietrzeźwości. I rozmówca tego pana podpowiada, to się Maciewicz nazywa secesja. Cytat z Konrada Lewandowskiego z utworu literackiego Perkalowy Dybuk.
0: Прекрасна ілюстрація літературна, яка дуже влучно, мені здається, описує те, про що нам сьогодні йдеться. А тепер що? Словник української мови, так?
1: Сецесія.
0: Це іменник жіночого роду, як, зрештою, і польська сецесія. Перше значення – відпадання і відступництво. Друге – вихід із складу держави якої-небудь її частини. Односторонній вихід із федерації. Ти згадував про

0: Так, про архітектора співали музикантки з пані Валкової, а альбом з 2016 року «Don't worry».
1: Мовимо архітектор, а мислимо о сецесії як о стилу в штуці і в архітектурі. Architekci odegrali bardzo wielką rolę w tym przełomie, który, jak już wiemy, nie każdemu się podobał przez długie lata, a w końcu również ten styl stał się klasyką. A czy w secesyjnych budynkach gościł Casanova?

0: Nie ma Kasanowy, nie ma wolnej miłości w blokach, w domach z betonu, a tam, gdzie wykwintne, wyrafinowane zawiasy, kwitnie namiętność i erotyka, secesja. Jako kierunek w sztuce słowo secesja moderne dziś nam przyświeca w audycji pół na pół, a słuchaliśmy klasyki Martyna Jakubowicz w domach z betonu. Nie ma wolnej miłości. Ta piosenka ma być takim przyczynkiem do rozważań o architekturze i jej wpływie na człowieka, na jego samopoczucie.
1: I jego codzienne życie. I ścieniczne życie też.
0: Tak. Wszystkiego najlepszego.

0: pierwszego z okazji Światowej Nocy Wróćmy. Z okazji Światowego Dnia Secesji. Takie to święto obchodzimy właśnie dziś, 10 czerwca. Obchodzimy je co roku. Składamy hołd sztuce, a dokładnie tendencji, prądowi, stylowi obecnemu w europejskiej sztuce przełomu XIX i XX wieku, czyli secesji. Dlaczego 10 czerwca, jak to często bywa w takich przypadkach, wybór nie jest przypadkowy? Tak się składa, że 10 czerwca zmarło się dwóm wybitnym twórcom secesyjnym. To rocznica śmierci, po pierwsze, Antoniego Gaudiego. Uwaga, Gaudiego, odmieniamy w języku polskim nazwiska. Zmarł 10 czerwca 1926 roku. Oraz, cóż, nie mamy Węgrów na sali, Edena Lechnera, który zmarł 10 czerwca 1914 roku u progu nowej epoki. Jakie imprezy, jakie tańce, bale, dyskoteki są organizowane w dniu secesji? Tego na razie nie wiemy. Piszcie do nas, informujcie, ale wszystkie tego rodzaju imprezy mają szczytny cel – zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat dziedzictwa secesji.
1: Tak, no zaraz rozkażemy pro події, заходи і дискотеки. Натомість варто почати від того, що ідея першого міжнародного дня модерну виникла саме в Угорщині у 2013 році. Ну і він був вже цей перший день модерну, міжнародний, в міжнародному сенсі якби слова, включав заходи і в Угорщині, і в Португалії, і в Польщі, Хорватії, Великій Британії, Бельгії і так далі, і так далі.
0: З розмахом.
1: З розмахом, так. Теж варто сказати, що кожного року організатори вибирають гасло, навколо якого відбуваються події та заходи. Наприклад, у 2019 році в центрі уваги були сходи. У 2020-му героями Міжнародного дня модерну стали вітражі. Минулого року заходи до Всесвітнього дня модерну мали спільне гасло «Колір», а цьогоріч...
0: А в тим року «Кобєти». Woman Ach Nouveau, kobiety secesji. Podkreślamy, że liczne kobiety przyczyniły się do rozwoju sztuki secesyjnej oraz dziedzictwa secesji jako artystki, projektantki, mecenaski, ale także rzemieślniczki, zleceniodawczynie, kolekcjonarki oraz inne postaci kluczowe.
1: My tak mówimy o secesji, o moderne, o Austrii, Wiedeń. Tam
0: zaczynało się
1: tutaj,
0: w Wiedniu, tak, jak najbardziej, bunt przeciwko konserwatywnej akademii. Od tego zaczęły się różne secesje w wielkich ośrodkach artystycznych i starzy mistrzowie, którzy kręcili nosami, że to się nie uda, że to nie wyjdzie, że oni nic nie rozumieją, że pewne rzeczy zostały ustalone klasycznie i tak musi być. Każdy ferment w sztuce tak się zaczyna. A w Polsce... XIX-XX wiek dość szybko, szybciej na terenach pod berłem Habsburgów i wiążemy secesję w Polsce z epoką młodej Polski. Jest coś młodego ogólnie w secesji. No i jak to wyglądało? No wiadomo, giętkie linie, motywy roślinne oraz zoomorficzne, dążenie do synkretyzmu, połączenia sztuk pięknych z użytkowymi. Polską secesję wyróżniało też silne przesiąknięcie motywami polskimi, narodowymi, a także ludowymi, chłopskimi.
1: A jakщо ми хочемо побачити сецесію в архітектурі у Польщі, то до яких міст варто поїхати?
0: Можна поїхати до Łodzi. Niektórzy uznają Łodzie...
1: Nie. Łódź.
0: Polskie Łodzie to osobny temat i osobna audycja. Niektórzy uznają Łódź za stolicę polskiej secesji. Warto zobaczyć na przykład willę niejakiego Leopolda Kindermana, którą zaprojektował Gustav Landau Gutenteger, a także willę Floriana Jarisz. Ale oczywiście wybrać się raczej należy na tereny, które przebywały pod berłem Habsburgów, do Krakowa i odwiedzić na przykład siedzibę Towarzystwa Lekarskiego, czyli dom pod Globusem, wspaniałe wnętrza Starego Teatru oraz oczywiście restaurację Jama Michalika przy ulicy Floriańskiej, świetnie odrestaurowaną.

0: Rowane freski i inne zdobienia. Także Bielsko-Biała zaprasza słynna, zdobiona wizerunkami SUF, kamienica pod Żabami. Wiadomo, że jak pod Żabami, to w środku są sowy. A w Poznaniu, w okolicach dzisiejszej ulicy Jackowskiego, cała seria secesyjnej zabudowy. Stanisław Wyspiański, takie imię i nazwisko powinno się pojawić, kiedy mówimy o polskiej secesji. Najwybitniejszy twórca zaprojektował słynne witraże, m.in. Stańczyka i Boga Ojca oraz polichromię dla Bazyliki Franciszkanów w Krakowie.
1: I ще в Плоцьку є, правда, музей, де є найбільша колекція.
0: Можна статочком Віслу поплинути до Плоцька і побачити найбільшу в Польщі експозицію штуки сецесійної, обіймуючу меблі, вироби зі шкла і металі, а також малярство.
1: Ну і так ми прогулялися польськими містами у пошуках.
0: Так, направду, в мніших ошродках, в містечках. Може, не так виквінтне, może nie tak grandiozne, ale wspaniałe motywy secesyjne można sobie odkryć samemu.
1: Moje miasto, śpiewa Maria Peszek.

0: Грецький воєначальник, македонський цар.
1: Олександр Великий, найвіększy dowódca starożytności, wróg męskiego zarostu. Osobiście w bitwach nie uczestniczył, ale był utalentowanym strategiem. Oraz również miał gadane. Facet lubił występować i naprawdę dobrze mu to wychodziło. Jego podboje rozciągały się od

0: для вас тема? І чи є теж тематом особистим?
1: Є. Значить, мій світ świat no, osoby prywatnej, ale też dziennikarza, który zajmował się sprawami publicznymi przez długie lata w Gazecie Wyborczej. Odpowiadałem za różne, wydaje mi się, że ważne.
2: Є, є, тобто, мій світ, світ.

0: Nadzieja też dla Europy, nie? To nie jest tylko nadzieja dla was, dla Ukrainy, czy też dla Polski bliskiej, ale to jest nadzieja dla całej Europy. Znaczy bardziej jeszcze Ukraina potrzebuje, Europa potrzebuje Ukrainy, niż Ukraina Europy. Tak, mówię to jako Polak.
1: Jerzy Wójcik.
2: Jurek, Polak, український друг українців та поляків, був гостем на Польському радіо. І ця серія «Польща допомагає». Щиро вам дякуємо.
1: Дякую.
0: Дякую.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами
1: Яна Стемпнєвич,
0: Мартін Гачковський, а за режисерським пультом Катерина Дубравська.
1: Розпочинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, ділимося 50 на 50 мовами і голосами.
1: Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Bądźcie z nami, piszcie do nas 50na50@polskieradio.pl albo Stępniewicz, albo Gaczkowski wiadomość przeczyta. Naradzimy się później i z całą pewnością zareagujemy. Zawsze tak zresztą robimy. Pewne rzeczy robimy bowiem stale i niezmiennie. Na przykład wybieramy
0: słowo dnia.
1: Tak jest, słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest, jakie jest dzisiaj słowo dnia, Jano?
0: No, słowo dnia u nas nikoli nie jest wypadkowym, od tego poczynajemy. I сьогоднішнє też. Ця невипадковість, звісно, проявиться, і ви її почуєте упродовж найближчих 54 хвилин.
1: Чи випадок, припадок, так?
0: Ні, сецесія.
1: Сецесія.
0: Так.
1: Сецесія. Ну, добре. Добре. Словник є?
0: Так, сецесія польською, а українською сецесія або ж модерн. І будемо, власне, розрізняти ці два слова і шукати, чому або сецесія, або модерн.
1: Хто тут вśród слухачок і слухачів мовив, що любить традиційне радіо мовлене? Ото, власне, елемент радіо мовленого на нашій антені, на вашій антені, на антені Польського радіо для України. Словник Дорошевського, подай мені, дуже прошу. Dziękuję ci. Secesja. Ach, jaka ciężka okładka, twarda. Secesja to wystąpienie, oddzielenie się od jakiegoś związku, ugrupowania, na przykład politycznego, literackiego, odłączenie się, zerwanie z czymś, na przykład tajna organizacja uczniów szkoły podstawowej numer 56 w Rybniku zaznała wewnętrznego wstrząsu, który skończył się secesją pewnej ilości członków tego tajnego stowarzyszenia.
0: Звучить як хорор якийсь або як трилер.
1: Або от частини партії соціал-демократичної dokonała secesji frakcja bolszewików. Było tak w historii. Niejaki łysy pan o pseudonimie Lenin zaczął właśnie podpalanie świata od secesji. Secesję znali już starożytni Rzymianie. Tam plebejusze starali się konkurować z wypasionymi, tłustymi patrycjuszami i żeby tym patrycjuszom dopiec, opuszczali Rzym, dokonując w ten sposób secesji. Secesji, jak wszyscy pamiętamy, dokonały pewne stany Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stany Południowe się od Unii odłączyły i to wszystko skończyło się wojną secesyjną. Do dziś mówimy secesja na oddzielenie się części kraju od reszty jakiejś prowincji. Na przykład Quebec próbuje tak niezbyt zdecydowanie oddzielić się od Kanady, czyli dokonać secesji, a w Quebecu mieszkają tacy Indianie Cree, którzy próbują oderwać się i od Quebecu, i od całej Kanady. Secesja to również pewien styl panujący w sztuce, zwłaszcza w zdobnictwie i w sztukach.

0: Так, про архітектора співали музикантки з пані Валкової, а альбом з 2016 року «Don't worry».
1: Мовимо архітектор, а мислимо о сецесії як о стилу в штуці і в архітектурі. Architekci odegrali bardzo wielką rolę w tym przełomie, który, jak już wiemy, nie każdemu się podobał przez długie lata, a w końcu również ten styl stał się klasyką. A czy w secesyjnych budynkach gościł Casanova?

0: Nie ma Kasanowy, nie ma wolnej miłości w blokach, w domach z betonu, a tam, gdzie wykwintne, wyrafinowane zawiasy, kwitnie namiętność i erotyka. Secesja. Jako kierunek w sztuce słowo secesja moderne dziś nam przyświeca w audycji pół na pół, a słuchaliśmy klasyki Martyna Jakubowicz w domach z betonu. Nie ma wolnej miłości. Ta piosenka ma być takim przyczynkiem do rozważań o architekturze i jej wpływie na człowieka, na jego samopoczucie.
1: Jego codzienne życie. I ścieniczne życie też.
0: Tak. Wszystkiego najlepszego z okazji Światowej Nocy wrócimy. Z okazji Światowego Dnia Secesji. Takie to święto obchodzimy właśnie dziś, 10 czerwca. Obchodzimy je co roku. Składamy hołd sztuce, a dokładnie tendencji, prądowi, stylowi obecnemu w europejskiej sztuce przełomu XIX i XX wieku, czyli secesji. Dlaczego 10 czerwca? Jak to często bywa w takich przypadkach, wybór nie jest przypadkowy. Tak się składa, że 10 czerwca zmarło się dwóm wybitnym twórcom secesyjnym. To rocznica śmierci, po pierwsze, Antoniego Gaudiego. Uwaga, Gaudiego, odmieniamy w języku polskim nazwiska. Zmarł 10 czerwca 1926 roku. Oraz, cóż, nie mamy Węgrów na sali, Edena Lechnera, który zmarł 10 czerwca 1914 roku u progu nowej epoki. Jakie imprezy, jakie tańce, bale, dyskoteki są organizowane w dniu secesji? Tego na razie nie wiemy. Piszcie do nas, informujcie, ale wszystkie tego rodzaju imprezy mają szczytny cel – zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat dziedzictwa secesji.
1: Tak, no zaraz rozkażemy pro події, заходи і дискотеки. Натомість варто почати від того, що ідея першого міжнародного дня модерну виникла саме в Угорщині у 2013 році. Ну і він був вже цей перший день модерну, міжнародний, в міжнародному сенсі якби слова, включав заходи і в Угорщині, і в Португалії, і в Польщі, Хорватії, Великій Британії, Бельгії і так далі, і так далі.
0: З розмахом.
1: З розмахом, так. Теж варто сказати, що кожного року організатори вибирають гасло, навколо якого відбуваються події та заходи. Наприклад, у 2019 році в центрі уваги були сходи. У 2020-му героями Міжнародного дня модерну стали вітражі. Минулого року заходи до Всесвітнього дня модерну мали спільне гасло «Колір», а цьогоріч...
0: А в тим року «Кобєти». Woman Ach Nouveau, kobiety secesji. Podkreślamy, że liczne kobiety przyczyniły się do rozwoju sztuki secesyjnej oraz dziedzictwa secesji jako artystki, projektantki, mecenaski, ale także rzemieślniczki, zleceniodawczynie, kolekcjonarki oraz inne postaci kluczowe.
1: My tak mówimy pro secesję, pro modernę, pro Austrię, Wiedeń, tam
0: zaczynało
1: też
0: się
1: tutaj,
0: w Wiedniu,
1: tak.
0: Jak najbardziej bunt przeciwko konserwatywnej

0: Akademii. Od tego zaczęły się różne secesje w wielkich ośrodkach artystycznych i starzy mistrzowie, którzy kręcili nosami, że to się nie uda, że to nie wyjdzie, że oni nic nie rozumieją, że pewne rzeczy zostały ustalone klasycznie i tak musi być. Każdy ferment w sztuce tak się zaczyna. A w Polsce XIX-XX wiek dość szybko, szybciej na terenach pod berłem Habsburgów i wiążemy secesję w Polsce z epoką młodej Polski. Jest coś młodego ogólnie w secesji. No i jak to wyglądało? No wiadomo, giętkie linie, motywy roślinne oraz zoomorficzne, dążenie do synkretyzmu, połączenia sztuk pięknych z użytkowymi. Polską secesję wyróżniało też silne przesiąknięcie motywami polskimi, narodowymi, a także ludowymi, chłopskimi.
1: A якщо ми хочемо побачити сецесію в архітектурі у Польщі, то до яких міст варто поїхати?
0: Можна поїхати до Łodzi. Niektórzy uznają Łodzie. Nie.
1: Łódź.
0: Polskie Łodzie to osobny temat i osobna audycja. Niektórzy uznają Łódź za stolicę polskiej secesji. Warto zobaczyć na przykład willę niejakiego Leopolda Kindermana, którą zaprojektował Gustav Landau Gutenteger, a także willę Floriana Jarisz. Ale oczywiście wybrać się raczej należy na tereny, które przebywały pod berłem Habsburgów, do Krakowa i odwiedzić na przykład siedzibę Towarzystwa Lekarskiego, czyli dom pod Globusem, wspaniałe wnętrza Starego Teatru oraz oczywiście restaurację Jama Michalika przy ulicy Floriańskiej, świetnie odrestaurowane freski i inne zdobienia. Także Bielsko-Biała zaprasza, słynna, zdobiona wizerunkami SUF, kamienica pod Żabami. Wiadomo, że jak pod Żabami, to w środku są sowy. A w Poznaniu, w okolicach dzisiejszej ulicy Jackowskiego, cała seria secesyjnej zabudowy. Stanisław Wyspiański, takie imię i nazwisko powinno się pojawić, kiedy mówimy o polskiej secesji. Najwybitniejszy twórca zaprojektował słynne witraże, m.in. Stańczyka i Boga Ojca oraz polichromię dla Bazyliki Franciszkanów w Krakowie.
1: І ще в Плоцьку є, правда, музей, де є найбільша колекція.
0: Можна статочком Віслом поплинути до Плоцька і побачити найбільшу в Польщі експозицію штуки сецесійної, обіймуючу меблі, вироби зі шкла і металі, а також малярство.
1: Ну і так ми прогулялися польськими містами у пошуках.
0: А так, направду, в мніших ośrodках, в містечках. Може, не так виквінтне, może nie tak grandiozne, ale wspaniałe motywy secesyjne można sobie odkryć samemu.
1: Moje miasto, śpiewa Maria Peszek.